0: biskupów, którzy będą ich reprezentować. W tym roku wybierzemy 720 europosłów. To o 15 posłów więcej niż liczy parlament w bieżącej kadencji. Każdy kraj wybiera inną liczbę posłów zgodnie z zasadą proporcjonalności degresywnej. Oznacza to, że kraje o większej liczbie ludności wybiorą więcej posłów. Poseł z większego kraju reprezentuje przy tym więcej osób niż poseł z małego kraju. Minimalna liczba posłów i posłanek w zależności od kraju wynosi 6, a maksymalna 96. Mimo nieznacznych krajowych rozbieżności w procesie głosowania, główne zasady, na których opierają się wybory, są takie same w całej Unii. W wielu państwach Unii obywatele mogą zagłosować na partię polityczną albo na pojedynczych kandydatów lub kandydatki. Mogą im też przysługiwać obie te opcje. Wybory europejskie oparte są na systemie reprezentacji proporcjonalnej. Oznacza to, że liczba mandatów, które otrzyma w wyborach dana partia, odpowiada proporcji otrzymanych przez nią głosów. Kto może głosować? Warunkiem uczestnictwa w wyborach europejskich jest obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii. Wyborcy muszą też spełniać wymogi dotyczące wieku uprawniającego do głosowania w swoim kraju. W większości krajów Unii, żeby móc głosować, trzeba mieć 18 lat. W Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie można jednak głosować już w wieku 16 lat. W Grecji natomiast wiek uprawniający do udziału w głosowaniu to 17 lat. Obywatele Unii mieszkający w innym państwie członkowskim mają wybór. Mogą głosować albo na kandydatów z kraju ojczystego, albo na kandydatów z kraju, w którym mieszkają. Jak więc odbywa się głosowanie w wyborach europejskich? W dniu głosowania otrzymasz kartę do głosowania z listą partii politycznych wraz z proponowanymi przez nie kandydatkami i kandydatami. Możesz zagłosować na daną partię, oddając swój głos przy jej nazwie. Należy pamiętać, że jeżeli głosujesz na partię, twój głos przyczynia się pośrednio do wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego należących do tej partii. Partie umieszczają kandydatów na listach w porządku, w jakim będą oni wybierani do parlamentu w zależności od tego, ile głosów otrzyma dana partia. W niektórych krajach można głosować albo na całą ustaloną uprzednio listę kandydatów, albo bezpośrednio na poszczególnych kandydatów z tej listy. Po zakończeniu głosowania zlicza się głosy. Każda partia otrzymuje liczbę mandatów w parlamencie odpowiadającą proporcji głosów, które otrzymała. Tak więc liczba miejsc w parlamencie przypadająca na daną partię zależy od liczby oddanych na nią głosów. Twój głos zadecyduje o tym, kto będzie cię reprezentować w Parlamencie Europejskim, kto będzie opracowywać nowe przepisy i kto wkład Komisji Europejskiej. Te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na twoje życie codzienne i życie wielu innych mieszkańców Unii Europejskiej. Demokracji nie należy uznawać za oczywistość. Jest ona wspólnym osiągnięciem i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Każdy z nas ma tu do odegrania ważną rolę. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi war ein Visionär, aber seine Vision entsprang nicht abstrakten Idealen, sondern den Erfahrungen eines Mannes, der die imperialen Umbrüche miterlebte.
1: Die Falla degli Imperi.
3: Diese Worte von Parlamentspräsidentin Metsola geben uns einen Einblick in die Persönlichkeit Alcide De Gasperis, eines Politikers mit einem klaren Ziel vor Augen, die vielen Identitäten Europas miteinander zu vereinen und so die Grundlage für Frieden zu schaffen.
2: Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten, unsere Gründerväter und Mütter.
3: Alcide De Gasperi wurde Ende des 19. Jahrhunderts in einem überwiegend italienischsprachigen Ort im damaligen Österreich-Ungarn geboren. Als überzeugter Gegner des Faschismus gründete er während des Zweiten Weltkriegs die Christdemokratische Partei, Anschließend

0: Commissione europea ha presentato la bussola per la competitività, un quadro strategico concepito per orientare il suo lavoro nei prossimi anni. L'obiettivo è fare dell'Europa un leader nelle tecnologie, nei servizi e nei prodotti puliti e sostenibili del futuro, raggiungendo allo stesso tempo la neutralità climatica. Questa iniziativa è fondamentale perché rispetto ad altre grandi economie, l'Europa è rimasta indietro in termini di produttività e sostenibilità. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio scopriremo il ruolo della bussola per la competitività e parleremo dei suoi tre principali settori di intervento: l'innovazione, la decarbonizzazione e la sicurezza. Iniziamo dall'innovazione. L'Unione Europea intende dare nuovo impulso all'innovazione, creando un ambiente favorevole alle giovani start-up, ossia alle attività di nuova istituzione e all'avanguardia, e promuovendo la leadership industriale in settori strategici. L'intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale in questo piano. Per promuovere lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale in settori chiave, la Commissione europea propone iniziative come Gigafactories AI e Apply AI. Sono previsti anche piani d'azione per i materiali avanzati, le biotecnologie, la robotica e le tecnologie spaziali. Oltre a ciò, una strategia specifica dell'Unione per le start-up e le scale-up, cioè quelle aziende che hanno già superato la fase di start-up dimostrando la validità e la sostenibilità del loro modello, aiuterà le nuove imprese a superare gli ostacoli e a crescere. E la semplificazione delle norme esistenti in tutto il mercato unico dovrebbe agevolare l'attività delle imprese innovative. Il secondo settore di intervento è la decarbonizzazione. Negli ultimi anni il settore dell'energia è stato caratterizzato da prezzi elevati e volatili, il che ha rappresentato una sfida significativa per l'Unione Europea. La bussola per la competitività affronta questo problema facilitando l'accesso a un'energia pulita e a prezzi accessibili. Il Patto per l'Industria Pulita, di prossima introduzione, promuoverà le tecnologie pulite e i nuovi modelli di economia circolare. Il suo obiettivo è rendere l'Unione un luogo più attraente per imprese e fabbriche. Inoltre, un piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili contribuirà a ridurre i costi energetici, mentre altri piani d'azione specifici aiuteranno i settori ad alta intensità energetica, come l'industria siderurgica, metallurgica e chimica. E veniamo al terzo campo di intervento, la sicurezza. L'Unione Europea deve diversificare e ridurre le sue dipendenze, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche e le tecnologie essenziali come i semiconduttori. Per garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento, la bussola per la competitività propone strategie come la creazione di partenariati internazionali e acquisti in comune a livello europeo. In parallelo, la revisione delle norme in materia di appalti pubblici introdurrà una preferenza europea per i settori e le tecnologie di rilevanza strategica. A supporto di questi interventi, la bussola per la competitività prospetta 5 attivatori trasversali, necessari per rilanciare la competitività in tutti i settori. Il primo attivatore è la semplificazione, fondamento metodologico della bussola. L'obiettivo della semplificazione è ridurre gli oneri normativi e amministrativi, facilitando l'attività delle imprese. Il secondo attivatore riguarda la realizzazione di un mercato unico pienamente funzionante. Il terzo si concentra invece sulla creazione di un'unione del risparmio e degli investimenti per finanziare le priorità, compresi gli obiettivi di investimento nei settori della ricerca e della difesa. Il quarto attivatore mira a garantire l'equità sociale, istituendo un'unione delle competenze per affrontare le carenze di qualifiche e di manodopera e garantire una buona corrispondenza tra competenze e domanda sul mercato del lavoro. Per permettere la transizione tra un posto di lavoro e l'altro o tra una professione e l'altra, è fondamentale aggiornare il livello delle competenze e riqualificare la forza lavoro europea. Infine, il quinto fattore abilitante è il coordinamento. Quest'ultimo aspetto è essenziale in quanto un maggiore coordinamento delle politiche a livello europeo e nazionale garantirà un'attuazione efficace degli obiettivi condivisi. Durante la conferenza stampa per la presentazione della nuova bussola il 29 gennaio 2025, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato:
1: I want to be very clear. We have a plan.
0: Voglio essere molto chiara. Ora abbiamo un piano, una tabella di marcia e la volontà politica. Ciò che conta adesso e conta davvero sono la velocità e l'unità. La velocità perché il mondo non ci aspetta ed è quindi giunto il momento di accelerare. E l'unità è importante per fare di questa volontà politica una realtà. Pochi giorni dopo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a febbraio, i deputati hanno discusso il nuovo piano con i rappresentanti della Commissione e del Consiglio. Rivolgendosi alla plenaria, il ministro polacco per gli affari europei, Adam Szłapka, ha dichiarato:
2: The time has come to act decisively, working hand in hand.
0: È giunto il momento di agire con decisione, lavorando fianco a fianco per ripristinare la competitività dell'UE di fronte alle sfide globali. L'anno scorso, con la dichiarazione di Budapest, i nostri leader hanno indicato la direzione da seguire per rilanciare la competitività dell'Unione, identificando 12 fattori di competitività che siamo lieti di vedere ora riflessi nella bussola. Il Consiglio accoglie quindi con favore la bussola per la competitività e le varie iniziative annunciate dalla Commissione, che rispondono alle richieste degli Stati membri. In definitiva, la bussola per la competitività è un piano ambizioso per stimolare la competitività dell'Europa e garantire una prosperità sostenibile. Concentrandosi su innovazione, decarbonizzazione e sicurezza, l'Unione Europea punta a diventare un leader nelle tecnologie future e a raggiungere la neutralità climatica. Le prossime proposte legislative saranno quindi fondamentali per trasformare questa aspirazione in realtà. Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le 5
6: e 7 minuti.
7: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
8: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Livata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
9: Sound System, on your radio, 6023.
10: Aro! Luciare!
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
13: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
12: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
13: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
12: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
13: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
12: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Et græsk, tysk og britisk konsortium har modtaget Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik 2023. Valget faldt på konsortiet på grund af dets dybdegående undersøgelse af begivenhederne omkring fiskerfartøjet Adrianas forlis, som fandt sted den 14. juni 2023 ud fra Pylos' kyst i det sydvestlige Grækenland. Mere end 600 migranter, som havde forladt Libyen i et fiskerfartøj få dage forinden, mistede livet, da båden gik til bunds.
14: Liberté d'expression.
15: Freie Meinungsäußerung.
16: Libertà d'espression.
17: Libertà d'espressione.
18: Di la verità anche se la tua voce trema.
19: Daphne Caruana Galizia.
4: Overskriften på den prismodtagende artikel kan oversættes til de uopmærksomme myndigheders slukkede kameraer død i Middelhavets mørkeste dyb. Den undersøgelse, der ligger til grund for artiklen, blev foretaget af det græske undersøgende medieforetagende Solomon i samarbejde med den tyske non-profit-organisation Forensis, den tyske tv-station ARD og den britiske avis The Guardian. Den afslørede, hvordan det mest dødbringende migrantskibsforlis i nyere tid skete som konsekvens af den græske kystbevogtnings handlinger. Den afslørede også uoverensstemmelser i de græske myndigheders officielle beretninger. Journalisterne indsamlede beretninger fra mere end 20 overlevende fra skibsforliset. De gennemgik retsdokumenter, og de talte med kilder fra kystbevogtningen. Gennem deres arbejde lykkedes det dem at løfte sløret for forspildte redningsmuligheder og tilbud om bistand, der blev ignoreret, mens de overlevendes vidnesbyrd peger i retning af, at det var den græske kystbevogtnings forsøg på at bugsere fiskerfartøjet, der i sidste ende fik det til at synke. Den græske kystbevogtning nægtede at have forsøgt at bugsere båden. Forensis rekonstruerede de begivenheder, der fandt sted denne skæbnesvangre nat. Det gjorde de ved hjælp af en interaktiv 3D-model af båden, data fra kystbevogtningens logbog og vidneudsagn fra kaptajnen ombord på kystbevogtningens fartøj. De brugte også flyvevejsoplysninger, data fra søtrafikken, satellitbilleder og videoer fra nærliggende skibe samt andre kilder. Da Iliana Papandjeli fra Solomon modtog prisen på vegne af konsortiet, sagde hun følgende.
20: Vi håber, at denne pris skal være et anerkendende nik til de overlevende og til dem, der mistede familiemedlemmer og deres kære i skibsforliset, at deres død ikke vil gå ubemærket hen, og at de ansvarlige bliver draget til ansvar.
4: Europaparlamentets formand Roberta Metsola indledte prisuddelingen med følgende udtalelse.
21: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
20: Europaparlamentet vil fortsat stå side om side med Daphnes familie og med dem, der søger sandheden, og det vil fortsat kæmpe for retfærdighed for den uafhængige journalistik. Vi har krævet at få svar. Vi er gået til bunds i sager, og vi har lavet nye love. Og vi vil fortsætte med at lovgive, så vi sikrer, at vores Europa er et sted, hvor journalister kan arbejde uden at skulle leve i frygt, uden at blive chikaneret, uden at blive udsat for vold, uden at blive dræbt.
4: Dette var tredje gang, at prisen blev uddelt. Formålet med den er at anerkende fremragende og dybdegående journalistisk arbejde, som fremmer EU's principper og værdier. Den blev skabt for at ære Daphne Caruana Galizia, en maltesisk journalist, blogger og antikorruptionsaktivist, der blev dræbt i 2017. Hun havde efterforsket hvidvaskning af penge, forbindelser mellem online-spilindustrien og organiseret kriminalitet og Maltas statsborgerskabsordning for investorer. I midten af oktober 2017 blev hun dræbt i nærheden af sit hjem af en bombe, der var blevet anbragt under sædet i hendes bil.
20: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
4: Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
22: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haitańczyków pojawiło się pragnienie wolności, które rozbudziły ideały rewolucji francuskiej – wolność, równość i braterstwo. Kolonia stała się jednak polem bitwy konkurujących ze sobą potęg kolonialnych. Hiszpania i Wielka Brytania dla własnych interesów wspierały różne frakcje w społeczeństwie. W całym tym zamieszaniu pojawił się wybitny przywódca. Toussaint Louverture, były niewolnik, zjednoczył Haitańczyków w rewolucyjnej walce, która miała miejsce w latach 1791-1804. Ostatecznie rewolucja haitańska zakończyła się sukcesem. Haitańczycy uzyskali niepodległość od Francji, a Haiti stało się pierwszym krajem założonym przez byłych niewolników. Ten historyczny moment nie tylko oznaczał koniec niewolnictwa na Haiti, odbił się echem daleko poza wyspą i przyczynił się do zniesienia transatlantyckiego handlu niewolnikami. Wróćmy do naszych czasów. Każdego roku 25 marca przywołujemy pamięć o ofiarach niewolnictwa. Obchodzimy wtedy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Ustanowiła go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma nam przypominać o okrucieństwach niewolnictwa. Przywołuje też pamięć o tych, którzy cierpieli i ginęli w wyniku brutalnego handlu niewolnikami. Jest to również okazja, by uświadamiać młodym ludziom, jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą rasizm i uprzedzenia. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Miliony afrykańskich dzieci, kobiet i mężczyzn przewieziono przez Atlantyk. Odebrano rodzinom i ojczystym krajom. Ich społeczności rozbito, ich ciała stały się towarem. Odmówiono im godności ludzkiej. Historia niewolnictwa to historia cierpienia i barbarzyństwa, która pokazuje ludzkość w jej najgorszym wydaniu. Ale to również historia zadziwiającej odwagi, która odsłania jasną stroną ludzkości. Począwszy od ludzi zniewolonych, którzy postanowili zrzucić kajdany mimo przeciwności losu, a skończywszy na abolicjonistach, którzy nieustraszenie sprzeciwiali się niewolnictwu. Mimo to spuścizna transatlantyckiego handlu niewolnikami prześladuje nas do dziś. Jest prosta zależność między wiekami kolonialnego wyzysku a dzisiejszymi nierównościami społecznymi i ekonomicznymi. A w odradzającej się białej supremacjonistycznej nienawiści rozpoznajemy te same rasistowskie motywy, niegdyś popularyzowane po to, by zracjonalizować nieludzki handel niewolnikami. Obowiązkiem nas wszystkich jest walka z rasistowskim dziedzictwem niewolnictwa. W zwalczaniu rasizmu i uprzedzeń najważniejsza jest edukacja. Dlatego ONZ kładzie tak duży nacisk na znaczenie inicjatyw edukacyjnych, które uczą przyszłe pokolenia o przyczynach i skutkach niewolnictwa oraz podkreślają, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego mrocznego okresu. Ważnym narzędziem służącym edukowaniu i uwrażliwianiu ludzi jest używanie odpowiedniego słownictwa. Dlatego w ostatnich latach historycy przestali używać słowa niewolnicy i zastąpili je określeniem ludzie zniewoleni. Służy to podkreśleniu ludzkiej godności ofiar niewolnictwa, której tak zaciekle zaprzeczali beneficjenci tego systemu. Podejmuje się liczne inicjatywy, takie jak projekt UNESCO Szlaki Zniewolonych Ludów, uruchomiony w 1994 roku, oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Niewolnictwie i Transatlantyckim Handlu Niewolnikami. Inicjatywy te przyczyniają się do badania historii i skutków transatlantyckiego handlu niewolnikami i niewolnictwa na całym świecie. Ponadto ONZ ogłosiła lata 2015-2024 Międzynarodową Dekadą na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego. postanowiła w ten sposób podkreślić wyzwania, przed którymi stoją osoby pochodzenia afrykańskiego, na przykład systemowy rasizm i dyskryminację. ONZ chciała promować poszanowanie praw człowieka, zwrócić uwagę na osiągnięcia osób pochodzenia afrykańskiego oraz wzmocnić ramy prawne tak, by skuteczniej zwalczać rasizm. W czerwcu 2020 roku Parlament Europejski stał się pierwszą instytucją międzynarodową, która uznała transatlantycki handel niewolnikami i niewolnictwo za zbrodnie przeciwko ludzkości. W rezolucji, przyjętej zdecydowaną większością głosów, posłowie wezwali instytucje i państwa członkowskie Unii Europejskiej, by uznali niesprawiedliwości z przeszłości i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione na osobach czarnoskórych i o innym kolorze skóry. W rezolucji wspomniano wagę edukacji. Zalecono, by historia osób należących do mniejszości rasowych stała się częścią programów szkolnych. Ponadto co roku w okolicach 25 marca Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i Komisją Europejską organizuje Tydzień Różnorodności i Walki z Rasizmem. Jednym z jego celów jest to, aby potomkom zniewolonych zapewnić finansowe, społeczno-kulturowe i psychologiczne zadośćuczynienie. Historia niewolnictwa i jego trwałe rasistowskie dziedzictwo nadal mają wpływ na dzisiejsze społeczeństwo. Ważne jest, aby pamiętać o przeszłości i upamiętniać działaczy takich jak Toussaint Louverture, który przewodził walce z niewolnictwem na Haiti. Na szczeblu międzynarodowym i unijnym prowadzi się działania edukacyjne i skoordynowane inicjatywy. Służą one temu, by zwalczać rasizm, edukować ludzi, promować równość i tworzyć bardziej integracyjne i sprawiedliwe społeczeństwo. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
14: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
15: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
14: Aiutaci a fermare questa vergogna.
15: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
16: Ahmed, a tu da venire qua.
23: Adesso arrivo, non rompere.
16: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
23: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
16: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
23: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
25: Di che cosa vi occupate?
24: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
25: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
24: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
25: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
24: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpa e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
25: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
24: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
25: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
24: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
25: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
24: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
25: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
24: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: 62-3
1: 6-0-20 che?
2: 60-23
1: 6-0-2-3
0: 6-0-23 Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει και το αξίωμα του Κοσμήτορα. Ο τίτλος αυτός μπορεί να σας ακούγεται ίσως κάπως παλιωμοδίτικος. Γνωρίζετε τι σημαίνει? Αν όχι, μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι πολύ γνωστός. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικός για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Κοσμήτορες είναι 5 και μαζί με τον Πρόεδρο και τους 14 Αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο, ένα από τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου για το οποίο μιλήσαμε σε ένα άλλο επεισόδιο αυτού του podcast. Συνεδριάζουν περίπου μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και όλοι μαζί συναποτελούν το Σώμα των Κοσμητόρων. Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές και τις συνθήκες εργασίας τους. Είναι υπεύθυνο, για παράδειγμα, για την ιατρική υπηρεσία, τις μεταφορές, τη διαρρύθμιση των γραφείων, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τα μαθήματα γλώσσας. Με λίγα λόγια, καλύπτει όλα όσα σχετίζονται άμεσα με τους ευρωβουλευτές, όπως εξήγησε η πρώην πρώτη κοσμήτορας Αν Σάντερ στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κοινό τον Μάιο του 2024. Βασικά, είμαστε 5 βουλευτές που έχουμε εκλεγεί για να ασχολούμαστε με την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι για τους κανόνες πρόσβασης, τους κανόνες λειτουργίας, την εστίαση και τα οικονομικά δικαιώματα των βουλευτών. Εκτός από υπεύθυνοι για την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου, είμαστε επίσης ένα είδος ένωσης για τους ευρωβουλευτές. Τους εκπροσωπούμε. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές απευθύνονται στους Κοσμήτορες. Προσπαθούμε τότε να τους βοηθήσουμε, μεσολαβώντας, για παράδειγμα, στις επαφές τους με τη διοίκηση. Αφού εκλέξουν τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τους Κοσμήτορες με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία οι υποψήφοι που έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν εκλεγούν λιγότεροι από 5 κοσμήτορες, διεξάγεται και δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν απαιτηθεί και τρίτος γύρος, τότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Η απόλυτη πλειοψηφία ισούται με τις μισές ψήφους συν μία. Η σχετική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία είναι απλώς ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που λαμβάνει ένας υποψήφιος σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Πώς θέτει κανείς υποψηφιότητα για να εκλεγεί κοσμήτορας? Οι υποψήφοι μπορούν να προταθούν είτε από τις πολιτικές ομάδες, είτε από τουλάχιστον 40 βουλευτές. Όπως ισχύει και για τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η θητεία των κοσμήτορων διαρκεί 2,5 έτη. Οι κοσμήτορες έχουν συμβουλευτικό ρόλο εντός του Προεδρείου. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Μπορούν όμως να υποβάλουν προτάσεις για να τροποποιούν ή να αναδιατυπώνουν τους κανόνες που εκδίδονται από το Προεδρείο. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των κοσμητόρων. Για να μάθετε ποιοι απαρτίζουν το Σώμα των Κοσμητόρων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα μέλη του και τα καθήκοντά τους στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
2: Owady zapylające, takie jak pszczoły, motyle i chrząszcze, odgrywają ważną rolę w naszym ekosystemie. Jednak czyha na nie wiele zagrożeń na całym świecie. Zmiana klimatu, utrata siedlisk, szkodniki i intensywne uprawy jednogatunkowe. Te zagrożenia powodują, że drastycznie spada liczebność dzikich i hodowlanych gatunków owadów zapylających. A są one niezbędne dla naszego dobrostanu i dla przyrody. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, co robi Unia, by chronić te pracowite, małe stworzenia. Czy wiesz, że prawie 90% dzikich gatunków roślin kwitnących na świecie musi być całkowicie lub przynajmniej częściowo zapylanych przez owady? Dotyczy to też ponad 3/4 światowych upraw żywności i ponad 1/3 wszystkich gruntów rolnych. Zapylacze przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko bezpośrednio. Są też kluczem do zachowania różnorodności biologicznej. Według niektórych szacunków można im bezpośrednio przypisać do 15 miliardów euro rocznej produkcji rolnej Unii. Rośliny kwitnące rozmnażają się dzięki zapylaczom, które pomagają przenosić pyłek między męskimi i żeńskimi częściami roślin. Zapylanie może odbywać się na różne sposoby. Pyłek może przenosić wiatr albo woda, ale owady, czyli na przykład pszczoły i motyle, są jedynymi z najbardziej skutecznych i najważniejszych zapylaczy. Jest wiele gatunków zapylaczy, to także motyle, ptaki i nietoperze, ale najważniejsze są pszczoły. Na świecie istnieje od 25 tysięcy do 30 tysięcy różnych gatunków pszczół. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa ocenia, że zapylacze odgrywają istotną rolę ze społecznego, gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia. Czyhają na nie jednak liczne zagrożenia. Zmiana klimatu, utrata siedlisk, szkodniki i choroby oraz intensywne rolnictwo. Takie zagrożenia prowadzą do drastycznego spadku populacji tych gatunków. W ostatnich latach gwałtownie spadła liczba owadów zapylających na świecie. Trend ten stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemów, wydajności rolnictwa i dobrostanu ludzi. Jako że ta kwestia jest bardzo pilna, Unia Europejska podejmuje wiele inicjatyw, które mają przeciwdziałać spadkowi liczebności owadów zapylających i dbać o ich ochronę. Reakcja Unii na kryzys związany z owadami zapylającymi nie ogranicza się do środków politycznych. Obejmuje również aktywne zaangażowanie obywateli i różnych innych podmiotów. W 2022 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska Ratujmy Pszczoły i Rolników zebrała ponad 1 000 000 podpisów. Pokazuje to, jak szerokie jest poparcie społeczne dla działań na rzecz ochrony owadów zapylających i promowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Ratujmy Pszczoły i Rolników to 7. udana Europejska Inicjatywa Obywatelska. Jej inicjatorzy wzywają, by znacznie ograniczyć stosowanie syntetycznych pestycydów, z naciskiem na wspieranie rolników w przechodzeniu na praktyki rolnicze przyjazne dla środowiska. W 2020 roku Komisja Europejska przyjęła unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na rok 2030. Jest to kompleksowy, ambitny i długoterminowy plan ochrony przyrody i odwrócenia procesu degradacji ekosystemów. Unia dba też o różnorodność biologiczną. Dysponuje ugruntowanymi narzędziami politycznymi, które już przyniosły znaczne korzyści różnorodności biologicznej w Europie. Najważniejszymi elementami unijnej polityki w tej dziedzinie są dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia. Dzięki nim powstała największa sieć obszarów chronionych na świecie – sieć Natura 2000. W grudniu 2019 roku Parlament przyjął rezolucję w sprawie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających, przedstawionej przez Komisję Europejską. Parlament chce, by opracować pełnowymiarowy program działań na rzecz owadów zapylających i przeznaczyć na ten cel wystarczające środki. Opowiedział się za tym, by w przeglądzie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów znalazł się obowiązek zmniejszania użycia pestycydów. Wezwał też komisję, by rozszerzyła zakaz nałożony na 3 rodzaje neonikotynoidowych środków owadobójczych na wszystkie pestycydy na bazie neonikotynoidów. Jednak stopniowe wycofywanie pestycydów nie jest prostym zadaniem. W czerwcu 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie ograniczenia stosowania pestycydów jako element Europejskiego Zielonego Ładu. Dokument spotkał się z ogromnym sprzeciwem ze strony przemysłu pestycydowego i organizacji rolnictwa przemysłowego. W rezultacie wniosek został osłabiony i ostatecznie w listopadzie 2023 roku nie uzyskał poparcia większości w Parlamencie Europejskim. Teraz znalezienie sposobu ratowania owadów zapylających będzie należało do nowego parlamentu i nowej komisji, wraz ze wszystkimi krajami Unii. Troska o pszczoły i inne owady zapylające jest częścią walki z głodem na świecie. Ochrona bioróżnorodności tych gatunków jest bardzo ważna dla budowania odporności ekosystemów rolniczych i dostosowania do zmian klimatu. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: W nowy april, il Parlament Europeu i publika rezultaty tal-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometru qabel l-elezzjonijiet Ewropew li se jsiru f'Ġunju. Skont is-sejbiet, iċ-ċittadini jinsabu mħasba dwar il-kuntest ġeopolitiku. F'dan il-podcast mis-sensiela l-Ewropa u jien, sensiru nafu aktar dwar l-Eurobarometru tal-Parlament għar-rebbiegħa 2024.
4: L-elezzjonijiet Ewropej li jmiss se jsiru bejn is-6 u d-9 Ġunju 2024. L-istħarriġ rina li maġġoranza ċara ta' ċittadini għandhom il-ħsieb li jivvutaw biex jeleġġu l-membri tal-Parlament Ewropew. L-interess fl-elezzjonijiet u l-arfin dwar meta se jseħħu żdiedu minn dusar l-istħarriġ preċedenti tal-ħarifa li għaddiet, 6 minn kull 10 ċittadini esprimew l-interess tagħhom fl-elezzjonijiet li ġejjin, u aktar minn 7 minn kull 10 qalu li x'aktarx jivvutaw. Is-sejbiet jindikaw li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma konxi ħafna mill-importanza tal-elezzjonijiet fil-kuntest ġeopolitiku attwali. 8 minn kull 10 minn dawk li rispondew jaqblu li dan jagħmel il-votazzjoni saħansitra aktar importanti. Ir-riżultati tal-istħarriġ juru li n-nies fl-Unjoni Ewropea jridu li l-Parlament jagħti priorità lill-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, kif ukoll lill-appoġġ għas-saħħa pubblika. Il-prijoritajiet ewlenin l-oħra li l-parteċipanti indikaw huma l-appoġġ għall-ekonomija u l-ħolqien ta' xogħlijiet ġodda kif ukoll id-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea.
3: Baċċen lejn il-futur. Il-parteċipanti poġġew id-difiża u s-sigurtà bħala prijoritajiet ewlenin fit-tisjieħ tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea globalment, segwiti minn kwistjonijiet b'rabta mal-enerġija u s-sigurtà tal-ikel. Fil-waqt li 4 minn kull 10 ċittadini jgħidu li r-rwol tal-Unjoni Ewropea sar aktar importanti matul dawn l-aħħar snin, 35% jaħsbu li dan baqa l-istess. Kważi 3/4 ċittadini jgħidu li l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom impatt fuq il-ħajja tagħhom ta' kuljum, u 7 minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom jibbenefika miżħubija fl-Unjoni Ewropea. E kif din il-leġiżlatura riesqa lejn tmiema, 81% ta' ċittadini għandhom immaġni pożittiva jew newtrali tal-Parlament Ewropew, u l-parti l-kbira tan-nies fl-Unjoni Ewropea jixtiequ li l-Parlament Ewropew ikollu rwol aktar importanti.
4: Meta kienet qed tikkummenta dwar ir-riżultati tal-istħarriġ, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola appellat lil Ewropej kollha biex fl-elezzjonijiet Ewropej joħorġu jivvutaw.
5: These elections will be pivotal
4: because dawn l-elezzjonijiet se jkunu kruċjali għax se jiddeċidu li ma' direzzjoni se nieħdu. Inti se jkollok vuċi fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Mur ivvota. Tħallix il-ħadd ieħor jiddeċidi għalik.
3: L-istħarriġ sar fi frar mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjien għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europal Radio.
6: Ikun xi jkun it-twemmin politiku tagħna, aħna l-kol nafu li dan il-pass storiku l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'vot universali ittieħed fi żmien kruċjali għall-popli tal-komunità. L-istati membri kollha tagħna għandhom quddiemhom tliet sfidi kbar: l-isfida tal-paċi, l-isfida tal-libertà u l-isfida tal-prosperità u jidher ċar li dawn jistgħu jiġu indirizzati biss permezz tad-dimensjoni Ewropea.
7: Dawn huma l-kliem ta' Simone Veil li qalithom fl-1979 meta saret l-ewwel President ta' Parlament Ewropew elett direttament. It-tmexxija tagħha għenet biex jissaħaħ l-wor tal-Parlament Ewropew bħala vuċi għal kulħadd. Hija promoviet id-demokrazija, il-ġilda tad-drittijiet tal-bniedem u qatt ma naqset fit-twemmin tagħha li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fl-aqda tagħha. Aktar minn 40 sena wara, il-legat tagħha għadu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tkompli tiffaċċja sfidi li jgħeddu l-aqda tagħha bat-tensjonijiet politiċi, l-instabilità ekonomika u l-konflitti fil-fruntieri tagħha stess u li lil minnhom. Il-kisba tal-paċi, il-libertà u l-prosperità jibqgħu fil-qalba tal-ideali u l-identità Ewropej.
0: Tre città, una sola voce.
8: 6023. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
9: Oh, ma perché fai la voce così seria sensual?
8: Perché fa figo.
9: Ah, già, giusto. Beh, dai, di quello che devi dire. Scusa l'interruzione.
8: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
9: Oh, quelle tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
8: 6023, tre città, una sola voce.
10: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
11: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
10: Paolo Borsellino.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Leida, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
14: E che cosa fate?
13: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio, e anche dei cani del sud in modo particolare.
14: Cosa fate qua oggi?
13: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati, e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, ecco, qualcuno che voglia dare una mano.
14: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
13: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano d'Arcellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
12: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. Dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Sono le 11.
2: Più o meno.
3: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio
4: 6023. 6023, wake up!
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
7: E cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.